up kaj boljšega delat ne znal. Full cool, žur, špon, fans in mislim too much. Mi smo full cool, hej, se pravi.

0: Kapris. Kapris.
1: Evo skrivaš, mi Niko Santos. We could be dancers, dance
2: away the teardrops from our eyes. To je Kapris.
3: Dur je mono, jutro je Anka popodane.